nakřáplý jako porcelán. Lehce našla, lehce pozbyla, smetla mosty ranou do týla.